0: Chciałbyś taki portrecik?
1: Ile pan bierze za taką?
0: 2000.
1: A ile pan to maluje?
0: O co ci chodzi, przyjacielu?
1: Tu się nie płaci za czas. Tu się płaci za talent.
0: Masz do czegoś talent?
1: Nie.
0: A może mnie zrobić buty?
1: A drzewko wyhodować? Drzewko?
0: Chciałbyś taki portrecik?
1: Drzewko tam. Ile pan bierze za taki?
0: 2000.
2: Nie zginiesz, bracie.
1: A ile pan to maluje?
0: O co ci chodzi, przyjacielu?
1: To się nie płaci za czas.
0: To się płaci za talent.
1: Masz do czegoś talent?
0: A może mnie zrobić buty?
1: A drzewko wyhodowe? Drzewko? Drzewko tam.
2: Nie zginiesz, bracie.